0: dobra. A rodzicom także wszyscy szczęśliwi, że się tak już wie, to wszystko rozwiązało. No i pozdrowienia też masz od wszystkich znajomych, od Czarneckich, no i od całej rodzinki. Słucham.
1: No fajnie. Również pozdrów wszystkich, masz pozdrowienia od Ani i Adama.
0: No ja również ich pozdrawiam, trzymajcie się i wtedy do usłyszenia. Słucham.
1: No bardzo całuję i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, ja też się całuję mocno. Pa, pa. Pamiętaj o SMS-ie, pa, pa.
1: Dziękuję, gdy nie
2: pozytał. Tak, Moniuszka, zaliczymy 6 minut rządu. Czy to co? Chyba z 1 marca, jeżeli dobrze pamiętam, ani telegramów, ani została ta szczątkowa fonia od 6 rano do północy polskiego czasu. Szczątkowa fonia do końca roku i koniec w ogóle.
1: Tak.

bo zaraz powiedziano, czy wszystko wyłączone. Wszystko jest wyłączone. Teraz jest jednoosobowa obsada. Jednoosobowa, tak? Że to jeszcze jest końcówka. Też nic od stycznia już nic. No również pozdrowionka, bań.